0: Music Radio.
1: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
2: Color Music Radio. Hudba